duża, budziesz lubić innego muża. Nasza laska leci jak splaszone konie.